najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że wiara najważniejsza jest. Wiedzę, że, wiedzę, że. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że najważniejsze to, że wiedzy jest. Wiedzę, że ty to wiedzisz, szczerze też. Wiedzę, że wiara najważniejsza jest. Wiedzę, że.